0: nejlepší od 90. let. Kiss, Radio Kiss.
1: Be happy.
2: Dámy tu mano! Y venga conmigo! Vámonos al